Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Tara!

жіберіп кел. Бірге бәріміз қане қане қане.

Sizim şirkinin Bergus Birge Bergus Bergus Gülüyor Tamaşa.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Que je vis, que je meurs. Que je ris, que je pleure.

0: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
1: One Song Story. Historia одной песни.
2: Dobry wieczór. W Radio Dimash wita Was Wiola Kamińska. Dzisiaj spotykamy się już po raz ósmy w ramach audycji pod tytułem Historia jednej piosenki. Audycje te są transmitowane w każdy pierwszy czwartek miesiąca i wówczas nie tylko prezentujemy wybrany utwór z repertuaru Dimasha, ale też dzielimy się całą zgromadzoną przez nas wiedzą na jego temat. Będziemy też słuchać i porównywać różne wykonania piosenki, nie tylko przez Dimasha, ale też przez innych wokalistów, którzy śpiewali ją przed lub po Dimaszu. Przy okazji chciałabym przypomnieć o możliwości wsparcia naszego radia. Szczegółowe informacje o jego formach możecie przeczytać na stronie radia radiodimash.pl. Utrzymujemy się z dobrowolnych wpłat oraz darowizn, dlatego będziemy bardzo wdzięczni za każdą, nawet najmniejszą wpłatę. A teraz zapraszam na audycję poświęconą piosence If I Never Breathe Again.
0: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
1: One Song Story. Historia одной песни.
2: Utwór, który dziś omawiamy, znany jest także jako Couldn't Ask for More. Opisuje historię, która wydarzyła się naprawdę. To historia dwojga zakochanych, która niestety nie ma szczęśliwego zakończenia. Młody chłopak, młoda dziewczyna i trwające między nimi szlachetne uczucie. Młodzi planują wspólną przyszłość. Są pełni radości i śmiałych marzeń. Odbywają się wyczekiwane zaręczyny. Wydawać by się mogło, że to początek wspólnej, trwającej długie lata przygody, zwanej szczęśliwym życiem. Jednak bardzo szybko okazuje się, że ich marzenia nie mają szans się spełnić, ponieważ niemal natychmiast po zaręczynach u narzeczonej stwierdzono chorobę nowotworową. Niestety bez pozytywnych rokowań. Ale pomimo tego, że pozostało jej bardzo mało czasu, dziewczyna marzyła o swoim ślubie, a jej wybranek serca postanowił spełnić to pragnienie. Ślub odbył się w szpitalu, gdzie kilka dni później młoda małżonka umiera, a niedawny pan młody zostaje wdowcem. Pierwszym wykonawcą omawianego dziś utworu jest współautor piosenki obok Justina Greya, Mark Masry. Znał osobiście bohaterów tej nieszczęśliwej historii i przyznał kiedyś, że śpiewając tę piosenkę zawsze myśli o tej parze kochanków, nie ukrywając swojego smutku ani swoistego rozgoryczenia z powodu takiego przebiegu zdarzeń. Jest to kanadyjski piosenkarz, autor piosenek i producent. Jest tenorem, gra na pianinie i posiada na swoim koncie 5 albumów muzycznych z kompozycjami w aż 6 językach. Piosenka If I Never Breathe Again znalazła się w jego albumie See My Face z 2008 roku. Gdyby nie kariera muzyczna, zostałby lekarzem. To było jego drugie powołanie życiowe, które jednak ostatecznie zostało zdominowane przez talent oraz ogromną miłość do muzyki. W jakimś sensie jednak znalazł cechę wspólną obydwu zainteresowań. Powiedział kiedyś, że muzyka jest trochę jak medycyna. Leczy ciało i koi duszę. Ta filozofia jest tym, co prowadzi Marka do tworzenia zachwycających tekstów i melodii, które stały się jego znakiem rozpoznawczym. Swoim potężnym tenorowym głosem podejmuje pieśni o miłości i stracie, smutku i nadziei. Niezależnie od stylu, w jakim komponuje i śpiewa, dostarcza emocji, które oczarowują każdego słuchacza. Dajmy się więc i my oczarować i posłuchajmy jego wykonania z albumu See My Face z 2008 roku.

Przed chwilą wysłuchaliśmy pierwszego wykonania, a przed nami pierwszy cover piosenki. Wykonał ją mieszkający w Vancouver kanadyjski piosenkarz Cody Carey. Jest to profesjonalnie i klasycznie wyszkolony piosenkarz oraz międzynarodowy wykonawca, który swobodnie śpiewa po angielsku, hiszpańsku, włosku i francusku i jest znany ze swojego potężnego głosu, bogatego tonu oraz magnetycznej prezencji scenicznej. Chociaż śpiew klasyczny i muzyka crossover to jego korzenie, to ma też duże doświadczenie w muzyce pop, rock i muzyce zespołowej. Oprócz tras koncertowych i projektów nagraniowych, często współpracuje bezpośrednio z organizatorami wydarzeń muzycznych i twórcami kultury, aby zapewnić muzyczną rozrywkę w całej Ameryce Północnej, ale i poza jej granicami. Cody Carey koncertował na całym świecie już jako nastolatek. Spotykał się z wieloma uznanymi artystami i dzielił scenę z takimi osobami jak Andrea Bocelli, Alice Cooper, Courtney Love czy Imagine Dragons. Zaprzyjaźnił się z Davidem Fosterem, kanadyjskim muzykiem, kompozytorem oraz aranżerem. Z utworem If I Never Breathe Again wystąpił w programie z Johnem Shatmanem, pisarzem i blogerem specjalizującym się w filmach i telewizji, ale najbardziej w muzyce. Jego internetowy program rozrywkowy As Sides, z którym zadebiutował w sierpniu 2011 roku, zyskał uznanie za nieformalną oprawę i styl prowadzenia wywiadów oraz był obowiązkowym miejscem dla wschodzących muzyków i uznanych artystów. Zaszczytu tego dostąpił także młody Carey, o którym Shatman powiedział tak. Najważniejsze momenty jego dorastania zwykle wiązały się z muzyką. Warto wnikliwie przyglądać się jego popowo-tenorowym wykonaniom, ponieważ może on być kolejnym Joshem Groobanem lub Michaelem Bublé. Posłuchajmy wykonania, z którym Cody Carey wystąpił w programie A-Sides.

Za chwilę wysłuchamy jeszcze raz tego samego wykonawcy, ale tym razem usłyszymy wersję nieco późniejszą i zaśpiewaną równie pięknie, choć chyba z nieco większą świadomością wokalną. Tym razem Carey jest gościem specjalnym u Roya Tana. To kanadyjski muzyk znany ze swoich bujnych filmowych aranżacji i orkiestracji, a także improwizacyjnego pianistycznego talentu. Kompozycje i aranżacje muzyczne Roya Tana są często określane jako otwarte i pomysłowe. Jako pianista biegle posługuje się dużą różnorodnością stylów i może płynnie przechodzić z jednego gatunku do drugiego. Jego umiejętność improwizacji na żywo jest najbardziej uwielbiana przez publiczność i chwalona przez przyjaciół z branży. Po ukończeniu studiów muzycznych rozpoczął swoją profesjonalną karierę, koncertując z kanadyjskimi tenorami jako towarzyszący im pianista. Towarzyszył również Careyowi w swoim własnym programie, akompaniując do śpiewanej przez gościa piosenki If I Never. Posłuchajmy.

Wysłuchaliśmy już oryginalnego wykonania piosenki przez Marka Masry oraz pierwszego covera, który wykonał Cody Carey. Teraz pora na zaprezentowanie wykonania przez Dimasza Kudaibergena. Dimasz utwór ten śpiewał już wiele razy. Był on zawarty w programach trasy koncertowej Arnau, The Dynasty oraz aktualnie odbywającej się Stranger Tour. Śpiewał go też wielokrotnie na początku swojej kariery w Chinach, m.in. w grudniu 2017 roku w Shangsha oraz 19 maja 2018 roku na koncercie w Shenzhen. Najbardziej chyba jednak kojarzymy tę piosenkę z chińskim programem Fantacity, czyli Miasto Fantazji. W ramach tego programu stworzono immersyjną scenę do oglądania performansu, gdzie występ muzyczny jest główną formą. Specjalnie zaproszeni goście dostarczają inspiracji, profesjonaliści tworzą scenariusz, a na koniec wspólnie realizują krótki film muzyczny. Publiczność ogląda wszystko na żywo, na dużej scenie przed ekranem. Program składa się z 12 odcinków, każdy z udziałem 5 gości, w tym znanych piosenkarzy lub aktorów. Właśnie w jednym z takich odcinków, we wrześniu 2018 roku, wziął udział Dimasz, wykonując omawiany utwór. Wraz z reżyserem tego klipu, Zamuszun, mieli 3 dni na przećwiczenie scenariusza i wymyślenie sposobów nakręcenia go na żywo. Następnie całość została odegrana, kręcona, miksowana, produkowana i wyświetlona na żywo dla zgromadzonej w studio publiczności. Przy realizacji programu Dimasz powiedział, że chciał wykonać piosenkę o miłości. Miłość to największa emocja ze wszystkich. Kiedy tylko otrzymałem propozycję projektu aktorskiego, to chciałem pokazać i wyrazić właśnie miłość. Kiedy poproszono go o wyjaśnienie, odpowiedział z uśmiechem. Nie wiem, może dlatego, że jestem singlem? Na pytanie reżysera, jaka ma być aktorka występująca z nim w tym projekcie, Dimasz odpowiedział. Nie wiem, chyba powinna być ładna. Ale później kręcąc i ćwicząc sceny, wielokrotnie musiał przełamywać swoją nieśmiałość aktorską, łącznie ze sceną prawie pocałunku. Chyba wszystkie Dears dokładnie wiedzą, o którą scenę chodzi. Dimasz powiedział wtedy ze śmiechem. Czekajcie, zapomniałem. Mama mówiła mi, żebym się nie całował. W tym mini musicalu odgrywał rolę boksera, któremu umiera dziewczyna. W sztuce aktorskiej poczynił widoczne postępy i oddał ogromny ładunek emocji zarówno swoim zaangażowaniem w poszczególne ujęcia, jak i poprzez wzruszające wykonanie utworu. Oprócz If I Never, Dimasz zaśpiewał wówczas jeszcze jeden utwór. Był to When You Believe z futurystyczną wizualizacją, który można uznać za uzupełnienie historii przedstawionej w pierwszej piosence. Mark Masry zamieścił na Facebooku w 2019 roku taki wpis. Jestem taki dumny, że piosenka, którą napisałem z moim wspaniałym przyjacielem, Yamem Justinem Grayem, została nagrana przez jedną z największych gwiazd azjatyckich, Dimasza. Wysłuchajmy zatem tego wzruszającego nagrania z programu Fantacity.

Śpiewanie coverów ulubionych i znanych piosenek może być dla wykonawców spoza branży muzycznej jednym z najpopularniejszych sposobów na spędzenie czasu wolnego i rozrywkę oraz sposobem na wyrażenie swojej pasji muzycznej i podzielenie się nią z innymi. Może to być również sposób na doskonalenie swoich umiejętności wokalnych, poznawanie różnych stylów muzycznych i ćwiczenie swojego repertuaru. Słuchacze zaś mają możliwość porównania ich wykonania z oryginalnymi wersjami utworów. Choć oryginalna wersja zwykle jest uznawana za standard i punkt odniesienia, to cover może wzbudzić nowe emocje. Może być wykonany w różnych stylach, z różnymi instrumentami, aranżacjami czy też zmienioną tonacją, co pozwoli dostrzec walory znanego utworu w nieco innym świetle i z innymi doznaniami estetycznymi. Za chwilę usłyszymy jeden z nich, wykonany w 2021 roku przez Olgę Kasnerik, wokalistkę Filharmonii Nowosybirskiej przy akompaniamencie Rasima Mekhidiewa w restauracji Domu Naukowców Akadem Gorodok w Rosji.

Pozostańmy nadal w klimacie mniej znanych wykonań, ponieważ za chwilę usłyszymy jedną z amatorskich wersji karaoke zamieszczoną w aplikacji Smul. Jest to popularna aplikacja muzyczna służąca do karaoke online. Wydana początkowo pod nazwą Sing Karaoke na platformach iOS w 2012 roku, a następnie na Androida w 2013 roku. Użytkownicy Smul mogą nagrywać z podkładem muzycznym swoje wersje piosenek i udostępniać je innym użytkownikom w celu oceny i komentowania. Aplikacja oferuje wiele funkcji, takich jak efekty wokalne, dodawanie wideo i edycja dźwięku. Można także dołączyć do społeczności Smul i zaśpiewać w duecie z innymi użytkownikami z całego świata w czasie rzeczywistym. Smul został opisany jako największa aplikacja muzyczna, o jakiej można usłyszeć. A według artykułu CNET z 2018 roku 50 milionów ludzi używa jej co najmniej raz w miesiącu. Uniwersalność utworu If I Never powoduje, że wiele osób zajmujących się śpiewem chce się z nim zmierzyć. Piosenka opowiadająca o miłości i stracie, o wszelkich jej odcieniach i bogatym ładunku emocjonalnym wydaje się być idealnym wzorcem. Posłuchajmy piosenki If I Never Breathe Again zarejestrowanej w aplikacji Smul na profilu SMAKJ.

Wysłuchaliśmy już kilka wykonań tego samego utworu i różnych wykonawców. Za chwilę ponownie zaśpiewa dla nas Dimash, ale usłyszymy go nieco inaczej. Aby urozmaicić przedstawienie piosenki będącej przedmiotem naszej dzisiejszej audycji, przedstawimy wersję z wyizolowanym głosem, czyli tak zwane wirtualne a cappella. Dzięki temu będziemy mogli zwrócić bardziej szczególną uwagę na harmonię, melodię, rytm, dynamikę utworu oraz sam głos pozbawiony efektów modulacyjnych. Niechaj zachętą staną się komentarze fanów. Dimash śpiewa duszą, a jego głos jest tak błogosławiony, że zadajemy sobie pytanie, po co jakiekolwiek instrumenty, skoro jego głos jest już instrumentem niebios? Oraz Dimash sam jest muzyką, dlatego nic więcej jego głosowi dodawać nie potrzeba. Czy my też zgodzimy się z tymi opiniami? Spróbujmy wsłuchać się w brzmienie wyizolowanego głosu z wykonania na koncercie Arnau Envoy w 2019 roku w Nowym Jorku.

Powoli zbliżamy się do końca naszej audycji, ale zanim to nastąpi, usłyszymy bardzo ciekawą, odmienną nieco i bardziej rozbudowaną od znanej nam melodii, instrumentalną wersję If I Never w aranżacji Aswana Gotowa. Jest to pochodzący z Czerkieska, a mieszkający obecnie w Toronto, kanadyjsko-rosyjski kompozytor i aranżer muzyczny. Po ukończeniu szkoły muzycznej uczęszczał do Wyższej Szkoły Artystycznej Pop Jazz w Rostowie nad Donem, a następnie do Państwowego Konserwatorium w Rostowie. Uzyskał tytuł magistra jako pianista koncertowy w 1993 roku, a następnie doktorat jako kompozytor i aranżer-orkiestrator w 1996 roku. Jest prawdziwym ekspertem zarówno w tradycyjnej orkiestracji symfonicznej i jazzowej, jak i w nowoczesnym programowaniu muzyki cyfrowej. Jest wybitnym muzykiem i pedagogiem o nieograniczonej wszechstronności stylistycznej, od czystej klasyki po folk, etnofolk, pop i jazz. Przez wiele lat pracował jako profesjonalny aranżer i kompozytor z najsłynniejszymi orkiestrami, zespołami i solistami w sercu rosyjskiego showbiznesu. Szczególne miejsce w jego karierze zawodowej zajmuje Rosyjska Narodowa Orkiestra Radiowo-Telewizyjna, gdzie pracował jako kompozytor i aranżer, oraz czołowa wytwórnia National Record Company, gdzie pracował jako wyłączny redaktor. Jako lider zespołu jazzowo-rockowego otrzymał specjalne wyróżnienia na kilku międzynarodowych festiwalach jazzowych. Jako wszechstronny mistrz orkiestracji Gotow kontynuuje swoje aspiracje zawodowe w Kanadzie, zapewniając niesamowite wsparcie muzyczne i inspirujące partnerstwo wielu wybitnym kanadyjskim artystom i zespołom wykonawczym. Dzieło, które za chwilę usłyszymy, powstało przy pomocy specjalnego oprogramowania pełniącego funkcję wirtualnego studia nagrań. FL Studio, znane wcześniej jako Fruity Loops, to profesjonalne oprogramowanie pełniące funkcję wirtualnego studia nagrań. Łączy ono w sobie narzędzia do komponowania, aranżacji, nagrywania, edycji, miksowania i masteringu wysokiej jakości muzyki. Zastosowań programu jest wiele, zaczynając od tworzenia kompletnych utworów, kreowaniu podkładów, łączenia ich z wokalem, a kończąc na dopieszczaniu i miksowaniu już gotowych projektów. Wsłuchajmy się, jak początkowe brzmienie ścieżek dźwiękowych uzupełniane jest stopniowo poprzez dodanie akustyki, efektów modulacyjnych czy poszczególnych instrumentów.

Dimash uwielbia piosenki inspirowane prawdziwymi wydarzeniami i śpiewa je jak nikt inny. Potrafi całkowicie wczuć się w opowiadaną historię, a dzięki posiadaniu ogromnej empatii udaje mu się to osiągnąć doskonale. Słuchając jego tak bardzo emocjonalnych wykonań, odnosi się wrażenie, że na chwilę przestaje znajdować się na scenie wśród zgromadzonej na koncertach publiczności, ale jest w samym centrum wydarzeń, o których śpiewa. Chyba dlatego, że wkłada w to całe swoje serce, jego słuchacze doskonale odbierają wszystkie emocje, które nie tylko daje się usłyszeć w głosie, ale są też widoczne na twarzy i w całej postawie ciała. Wszystko to właśnie sprawia, że ma tak wiele oddanych fanów, którzy kochają go nie tylko za cudowny anielski głos, ale i za tę niezwykłą szczerość w przekazywaniu emocji. Może to również dlatego jego pierwsza i jak dotąd jedyna płyta, na której dzisiejsza piosenka również się znalazła, okryła się potrójną platyną w godzinę po premierze. Na zakończenie naszej audycji wysłuchajmy wykonania z koncertu w Almaty, który odbył się 23 września 2022 roku. Jeśli to, co teraz mam, kiedyś się skończy, czy mógłbym prosić o więcej?

0: I na tym kończymy kolejne, ósme już wydanie historii jednej piosenki. Powtórkę dzisiejszych audycji możecie usłyszeć już za 3 godziny, to już będzie piątek, o godzinie 00, następnie również jutro, ale wieczorem o godzinie 22. W weekend możemy posłuchać tych audycji w niedzielę o 21, a następnie jeszcze w poniedziałek o 4 rano i we wtorek o 10 przed południem. A już za tydzień, w czwartek o godzinie 20, zapraszamy do wysłuchania kolejnej opowieści z Wielkiego Stepu. Będzie to druga część opowiadania Piękna Kunkej, którą przedstawi dla Was Mirella Gliwińska. A o godzinie 20.30 103. wydanie Top 7 poprowadzi Alicja Szczygieł. Chcecie wiedzieć, jakie utwory tym razem wybrała maszyna losująca? Bądźcie z nami! Piszcie do nas i komentujcie na stronie radia oraz na naszym fanklubowym Facebooku i Instagramie. Audycję przygotowała i prowadziła Wiola Kamińska. Wydała Barbara Kendys, a dźwięk zrealizował Zbigniew Kurzyński. I to już ostatnia informacja podczas naszego dzisiejszego spotkania. Bądźcie zdrowi, do usłyszenia!
1: Historia jednej piosenki w Radio Dimash.
2: One Song Story. Historia одной песни.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

I've been alone with you inside my mind. And in

手的三寸比肩长很大，或许比多多巴索拉的曼哈我的大约没了点对你也

0: 平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾得半截坚固城墙，已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 凭君墨画封豪史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少颤栗，何时才能攀

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

贴，而我那么沉迷，然后想起他们那双无助的眼，住在那美丽风景灿烂的地方，我听到一声吹响，坚持。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

que je vis, pour que je meure. Que je ris, que je pleure.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: Mereke kutlu bolsun dostlar! Kirimi del olsa yakayın.

그대는 가시네.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 领军墨化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟。黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash. Jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: tu Radio Dimash.
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
2: Kazachskie opowieści.
3: Kazach Engmilir.

0: W tym czasie w Mekce różnica między bogatymi a biednymi stała się wyraźna. Bogaci Kurajszycy, którzy wzbogacili się dzięki pielgrzymkom, popadli w pychę. Dawno już zapomnieli o trosce nad sierotami i wdowami. Wnętrze Kaaby wypełniło się bożkami. Im więcej było bóstw wykonanych ludzkimi rękami, tym bardziej narastały waśnie między plemionami. Starszyzna i kapłani utracili swój autorytet. Ich miejsce zajęli pochlebcy i ludzie bez zasad, którzy schlebiali wyłącznie możnym i bogaczom. Podróżowanie przez pustynię stało się bardzo niebezpieczne. Rabusie napadali na podróżnych i często zabijali ich bez żadnego powodu. Coraz więcej było również wróżbitów i czarowników twierdzących, że rozmawiają z duchami. Nazywano ich kahinami. Charakterystyczne było to, że nagle stawali się poetami. Sprzedawali swoje słowa temu, kto ich nakarmi lub wynagrodzi. Potrafili godzinami wychwalać bogów i przodków swoich dobroczyńców. Mahomet nie znosił takich ludzi, dlatego często oddalał się poza miasto. Udawał się do jaskini na górze Hira. Pościł tam, rozmyślał i spędzał noce na modlitwie, prosząc Boga, aby jak najszybciej wyprowadził jego lud z bagna niewiedzy. Miał wtedy 40 lat. Pewnego dnia, gdy przebywał w jaskini, zasnął. Nagle usłyszał głos: „O Mahomecie, wstań!” Otworzył oczy i zobaczył przed sobą nieznajomego człowieka. Nieznajomy wyszedł z jaskini, a Mahomet podążył za nim. Wtedy wydarzyło się coś niezwykłego. Człowiek rozpostarł ramiona i nagle pojawiły się na nich ogromne skrzydła. Wzniósł się ku niebu. Końce jego skrzydeł sięgały gór Safa i Marwa. Jedno pióro z jego skrzydeł mogłoby zakryć całą Mekkę. Niebo pociemniało jak podczas zaćmienia słońca. Przerażony Mahomet zawołał: „Kim jesteś, dżinem czy aniołem?” Nieznajomy odpowiedział: „Jestem aniołem Gabrielem. Słuchaj mnie. Wszechmogący Allah uczynił cię prorokiem dla ludzi i dżinów. Przynoszę ci jego objawienie.” Następnie wyjął zapisany na jedwabiu zwój i podał go Mahometowi. Mahomet nie umiał czytać ani pisać. Stał zdezorientowany. „Czytaj”, powiedział Gabriel. „Nie potrafię czytać”, odpowiedział Mahomet. Wtedy anioł mocno go objął i powtórzył: „Czytaj”. Mahomet poczuł, że brakuje mu tchu. „Nie potrafię czytać”, odpowiedział ponownie. Za trzecim razem Gabriel ścisnął go jeszcze mocniej, także Mahometowi wydawało się, iż jego żebra zaraz pękną. „Czytaj”, rozkazał. „Nie potrafię czytać”, wyszeptał z trudem. Wtedy Gabriel zerwał zasłonę przesłaniającą jego duchowy wzrok. Serce Mahometa zostało otwarte. Ujrzał wszystkie góry, kamienie, rośliny i ptaki Mekki, żyjące w świecie duchowym w cudownej harmonii i doskonałym porządku. Natomiast życie mieszkańców Mekki wydało mu się chaotyczne, niczym mrowisko pozbawione celu. Wówczas Gabriel powiedział: „Czytaj w imię Pana, który ciebie stworzył. Stworzył człowieka z przylegającej kropli krwi”. I wtedy z ust Mahometa zaczęły płynąć słowa pełne mądrości i niezwykłego piękna. Było to pierwsze objawienie. Później wersety te zostały zachowane w Koranie jako początek sury Al-Alaq, czyli „Czytaj”. Gdy objawienie dobiegło końca, Gabriel zniknął. Po zniknięciu anioła Gabriela Mahomet był tak wstrząśnięty tym, co przeżył, że nie potrafił odróżnić snu od jawy. Ogarnął go lęk. Być może opętał mnie dżin, może chcą uczynić ze mnie kahina, wróżbitę, pomyślał. W pośpiechu wrócił do domu. Gdy dotarł do Hadżidy, powiedział: marznę, okryj mnie płaszczem. Położył się, a Hadidża natychmiast go okryła. Widząc jego blatość i bladość i niepokój, zapytała: Mahomecie, co się stało? Czego się boisz? Odpowiedział: czuję się tak, jakby ścigały mnie dżiny. Chcą zrobić ze mnie kahina. Wiesz przecież, jak bardzo ich nie cierpię. W górach jakaś istota zatrzymała mnie i zmusiła do recytowania słów, których wcześniej nie znałem. Twierdziła jednak, że jest aniołem Gabrielem. Hadidża nie straciła spokoju. Nie, Mahomecie, jeśli rzeczywiście był to ktoś niezwykły, to był nim Gabriel. Jesteś człowiekiem sprawiedliwym, dobrze traktujesz krewnych, pomagasz potrzebującym, wspierasz ubogich i sieroty. Jesteś hojny i troszczysz się o ludzi. Allah nie pozwoliłby takiego sługi na pastwę, nie zostawiłby takiego sługi na pastwę dżinów. W moim przekonaniu nie jesteś kahinem opętanym przez duchy. Jesteś prawdziwym prorokiem, który otrzymał objawienie. Tymi słowami umocniła się jego wiara i serce. Mahomet nie był człowiekiem, który wyciąga pochopne wnioski. Zachował cierpliwość i czekał na dalsze znaki. Niedługo potem objawienie przyszło po raz drugi. Spotkania z aniołem zaczęły się powtarzać. Pewnego dnia Hadidża postanowiła ostatecznie rozwiać wszelkie wątpliwości. Powiedziała: Mahomecie, jeśli znowu zobaczysz Gabriela, od razu mi powiedz, zdejmę nakrycie głowy i rozpuszczę włosy. Jeśli to dżin, pozostanie. Jeśli jest to anioł, zawstydzi się i odejdzie. Po pewnym czasie anioł pojawił się ponownie z objawieniem. Mahomet zadrżał. Gabriel zbliżył się do niego i powiedział: o ty, który się okrywasz, powstań i rozpocznij swoją misję. Hadidża od razu zrozumiała, że znów przyszło objawienie. Zdjęła chustę, rozpuściła włosy. W tej samej chwili anioł zniknął. Czy nadal tu jest? Zapytała. Nie, odszedł, odpowiedział Mahomet. Wtedy Hadidża powiedziała: raduj się, jesteś prorokiem wybranym przez Allaha. Odrzuć wszelkie wątpliwości. Następnie wypowiedziała świadectwo wiary. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. W ten sposób Hadidża została pierwszą muzułmanką. Następnie zabrała Mahometa do swojego kuzyna Waragi ibn Nawfala. Opowiedzieli mu wszystko, co się wydarzyło. Waraga był człowiekiem pobożnym. Odrzucał bałwochwalstwo i wyznawał chrześcijaństwo. Znał wcześniejsze pisma i ich nauki. Po wysłuchaniu całej historii powiedział: wiesz, jesteś prawdziwym prorokiem, ja to wiem, niech będzie błogosławione twoje posłannictwo. Im wyższa jest godność proroka, tym cięższa odpowiedzialność na nim spoczywa. Hadidżu, jesteś pierwszą muzułmanką. Niech Allah ci błogosławi. Trzymaj się tej drogi mocno. Dla tej sprawy trzeba będzie poświęcić nie tylko majątek, lecz nawet życie. Religia Mahometa rozprzestrzeni się na cały świat. Po tych słowach wiara Mahometa stała się jeszcze silniejsza, a jego wątpliwości zniknęły. Posłannictwo prorockie, Risala, jednym z największych darów, jakimi wszechmogący Stwórca obdarzył ludzkość, jest Risala, misja prorocka. Oznacza ona, że Allah wysyła proroków, aby prowadzili ludzi ku niewyczerpanym skarbom wiedzy i mądrości pochodzącym od Niego. To właśnie przez proroków otwierane są oczy serca tych, którzy pragną poznać prawdę i zgłębiać Bożą mądrość. Gdyby prorocy, którym powierzono tak wielką odpowiedzialność duchową, przejawiali cechy niegodziwości, fałszu lub głębokiej niewiedzy, Allah z pewnością ukarałby ich surowo. Dlatego przypisywanie prorokom świadomego trwania w grzechu jest sprzeczne z rozumem i samą istotą tej misji.
1: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.
0: Dziękuję za wysłuchanie audycji. Audycję przygotowała Teresa Konkol. Dźwięk zrealizował Zbigniew Kurzyński. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
3: Kazachskie opowieści.
2: Kazach Engmilir.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: To Radio Dimash.
1: Ülken rahmet ağayın. Tağı.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 领军莫化封侯史，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勒半径，坚固城墙已成废墟。黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.
1: 有请李玉刚、李马希演绎一带一路上的燃情共鸣。

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

I paid my dues time after time. Have been my sentence

0: 领军莫化封豪士，一将功成万古枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑夜漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: z radiowej biblioteki.
1: Drodzy słuchacze Radio Dimasz, do wysłuchania książki w ramach cyklu z radiowej biblioteki zaprasza Was Sylwia Anioł. Dzisiaj będę czytać fragmenty książki pod tytułem Adolf Januszkiewicz, listy z Syberii. Wyboru listów, ich opracowania i przepisów dokonała Halina Geber. Książka została wydana przez wydawnictwo Czytelnik w 2003 roku. Przed nami ostatnie listy pisane przez Adolfa Januszkiewicza w latach 1855-1856. Po 25 latach przebywania na zesłaniu na Syberii ziściły się marzenia Adolfa o powrocie do ojczyzny, do rodziny. Jak to się stało? Posłuchajmy.

2 kwietnia 1855 roku, Niżnie Tagilsk. Wstrzymałem się kilka dni z odpowiedzią na wasze listy. Nie dla żadnej innej, tylko dla następnej przyczyny. Nie wiem skąd, nabiłem sobie głowę, że poczta mająca przejść 29 marca, jako w rocznicę dnia ważnego w mym życiu, musi mi przynieść dobrą nowinę i czekałem, żebym mógł podzielić się z nią z wami. Jakoż przeczucie mnie nie zawiodło. Istotnie, w przeszły wtorek odebrałem z Petersburga wiadomość, że nieoszacowana nasza opiekunka, nie czekając na przypomnienie moje lub mamy, zaraz jeszcze w marcu, skoro nowy monarcha wstąpił na tron, poczęła czynić usilne zabiegi o wyjednanie dla mnie powrotu do was. Piszą mi, że ma ona zupełnie nadzieję pomyślnego skutku i powinienem spodziewać się wkrótce listu, który mi doniesie o spełnieniu się naszych tyloletnich życzeń.

4 czerwca 1855 roku, Niżnie, Tagilsk. W połowie maja mróz dni kilka, śnieg nawalony, wszystko zmarzło, a potem utonęło w błocie. Jakby na powinszowanie moich imienin dojrzał jeden ananas znacznej wielkości. Wkrótce będzie ich więcej. Spodziewam się w tym roku mieć brzoskwinie, morele, gruszki, jabłka, śliwki. Ale dałby Bóg, żebym nie doczekawszy się ich dojrzałości, pośpieszył do was choć na młodą rzepę.

27 czerwca 1855 roku, Niżnie Tagilsk. Śniło mi się, jakobym był z kochaną siostrą Julią w Małyszkowszczyźnie. Wyszliśmy razem po rosie do ogrodu i zerwali kilkanaście róż, białych i czerwonych na bukiet. Ten sen tak żywe i tkliwe zrobił na mnie wrażenie, że dotąd stoi mi ciągle przed oczyma. A pierwszego dnia, kiedym chodził po tutejszym ogrodzie, każda roślina wydawała dla mnie zapach róży, który czułem jak najmocniej.

18 grudnia 1855 roku, Niżnie Tagilsk. Moi najdrożsi, śpieszę wam odpowiedzieć na list z daty 17, który bardzo mnie zasmucił wiadomością o cierpieniach mamy. Bez wątpienia są one następstwem zmian powietrza, jakie tak często przynosi z sobą nasza litewska jesień. W tym przekonaniu pocieszam się nadzieją, że z nastaniem zimy, która u was nie jest tak straszna jak w Niźnie Tagilsku, a powietrze daleko czyściejsze jak w jesieni, zdrowie kochanej mamy polepszy się niezawodnie. O co błagając serca najwyższego, czekam z niecierpliwością późniejszego jej listu. I tą razą niestety nie mam dobrych wieści. Nic nowego i pocieszającego do powiedzenia o sobie. Widać, że jeszcze prośba albo nie podana, albo nie nastąpiła dotąd rezolucja, kiedy Józefat nic nie pisze. Nie pozostaje zatem, jak uzbroić się w cierpliwość i nie tracić nadzieję. Jedno tylko, czy mogę się pochwalić i co was pocieszy, to że zdrowie moje w dobrym stanie. Ostatni nawet tydzień wcale przyjemnie przepędziłem, gdyż owe ciągłe mrozy, o których wam pisałem, nagle spadły na 10, 6 i 4 stopnie. Wielka to była ulga po tak strasznym chłodzie. W tych dniach wyjeżdża stąd do pana Demidowa dobry mój znajomy, pan Janowicz. Jedzie on przez Petersburg i być może iż wstąpi do was. Bardzo byłbym rad temu, bo żyjąc ze mną 3 lata, miałby wam niemało do powiedzenia o mnie. Odebrałem dzisiaj list od naszej Zosi. Pisze mi po raz pierwszy, że Kazimierz od lat kilkunastu miał jakiś guzik na głowie i że nareszcie pozbył się go szczęśliwie wskutek operacji. Skarży się na mnie, że rzadko pisuje, a sama częstokroć po 4 miesiące nie odpowiada na moje listy. Pomimo to jednak ja ją zawsze kocham serdecznie, bo widzę, że i ona szczerze mnie kocha i zapewne więcej niż swoje kury i indyki, które jej czasami nie pozwalają napisać kilku słów do brata. Piszę dziś do niej. W ostatnim liście mama mi radzi, bym na miejsce kucharki przyjął chłopca. Pięknie bym wyszedł na tej zamianie. Kucharka u mnie przynosi drzewa, pali w piecu, nastawia samowar, piecze chleb, chodzi na rynek kupować żywność, gotuje jeść, pierze bieliznę moją i stołową, naprawia odzienie, utrzymuje czystość w kwaterze, nosi wodę ze stawu, czyści, raz w niedzielę, buty, latem kopie, zasiewa i pielęgnuje warzywne rośliny itd. A gdzieżby chłopiec mógł sprostać temu wszystkiemu? Zresztą łatwiej tutaj o 30 kobiet jak o jednego mężczyznę, albowiem cała płeć męska zajęta skarbową robotą, a żeńska wcale wolna od niej, jeśli kiedy ją pełni, to z własnej woli, za ugodą. Życząc mamie i wam wszystkim zdrowia, kończę na życzeniu, bym jak najprędzej mógł zacząć mój list od doniesienia, że piszę do was list ostatni i że wyjeżdżam niezwłocznie. Przywiązany wasz Adolf. Dopisek. Nie spodziewałem się, by pan Augustyn zasłużył sobie na taką opinię. Że go nie lubią, to mnie nie dziwi, bo on ma charakter trochę cierpki i kapryśny. Ale co się tyczy interesowności, to on w Omsku znany był wcale z innej strony. Miał, żeby tak prędko zepsuć się u was? PS. W tej chwili odebrałem list od Józefata, pisany 5 bieżącego miesiąca. Pisze mi, że 6 ma być ogłoszone ułaskawienie dla zesłanych z Królestwa Polskiego. Osoby znające lepiej okoliczności radziły pani Karamzinowej podać prośbę dopiero wtedy, gdy ułaskawienie będzie ogłoszone publicznie. Korzystając więc z tej rady i tak pięknej okazji, pani Karamzinowa ma niezależnie podać prośbę mamy. Dotąd musi już być podana i wkrótce zapewne dowiemy się o rezultacie. Jest więc znowu nadzieja, pisze on, że szanowna nasza opiekunka zawsze dla mnie z najlepszymi chęciami i rada by z duszy przyczynić się do naszego uszczęśliwienia. Jeśli wprzód dowiedzielibyście się o pomyślnym skutku jej starań, proszę mamę wyrazić jej naszą wdzięczność, nie zwlekając do mego przybycia.

14 lutego 1856 roku, Niżnie-Tagilsk. Główna nasza petersburska kantora uświadomiła tutejszego rządcę, że wskutek prośby pana Demidowa i pani Karamzinowej ma być przeniesiony na mieszkanie, a jeśli zechce i na służbę, niejaki pan Ehrenberg, który kilkanaście lat temu zesłany był do wschodniej Syberii, a teraz podobno znajduje się w Irkucku. Nie znam go wcale, ale słyszałem tylko, że jest rodem z Krakowa i że człowiek z dobrym wychowaniem.

27 marca 1856 roku, Niżnie Tagilsk. Gorzko się zaśmiałem, przeczytawszy w liście mamy życzenie, bym choć połowę drogi mógł przebywać w saniach. Widać z tego, że mieliście nadzieję, nie wiem tylko na czym opartą, iż ja mógłbym stąd wyjechać jeszcze w tym miesiącu. Dziś i zima już na odlocie, a ja przyznam się wam szczerze, że pomimo najgorętszych chęci nie przygotowuję się wcale do podróży, mając ją jeszcze za bardzo, bardzo niepewną, a przynajmniej w tak prędkim czasie, jakbyśmy sobie tego życzyli. Może wy macie powody do nadziei i daj Boże, żeby ta was nie zawiodła, ale ja, co tu siedząc w głuszy uralskich lasów, nic takiego nie widzę, co by zapowiadało rychłą zmianę w moim położeniu. Zmuszony jestem wątpić, aż póki nie przeczytam, jak to mówią, czarno na białym. Od kilku dni zaczął już i u nas śnieg topnieć. A że mamy go ogromną ilość w tym roku, nie trudno sobie wyobrazić, jaka straszna kasza się robi i jak muszę się pocić, odbywając kilkakrotnie moje w ciągu dnia wędrówki do biblioteki i ogrodu. Nie wiem skąd znowu przypytał się do mnie kaszel i słowo w słowo taki, jaki był w marcu przeszłego roku. Pozbędę się chyba tego niemiłego gościa w gardle za nastaniem ciepłej i suchej pogody, której nie tak prędko jeszcze oczekiwać można. A tymczasem największa nieprzyjemność, że ani sam mogę palić cygara, ani być świadkiem, jak drudzy je palą. Najmniejszy tytuniowy dymek taki wnet wzbudza okropny kaszel, że mu do końca nie ma. Zresztą nie ja jeden doznaję tego cierpienia. Musi być ono epidemiczne, albowiem połowa zawodu kaszle nie gorzej ode mnie. Doktor, bardzo wam dziękuję za pamięć. On teraz w wielkich kłopotach z powodu przygotowań do ślubu, który zresztą nie prędzej może nastąpić jak za 3 lub 4 miesiące. To jest w ten czas, kiedy nasz ksiądz z Kazania przyjedzie do Jekaterynburga, gdzie znajduje się narzeczona naszego także wyznania. W przyszłym liście powinszujcie mu prędkiej odmiany stanu. Szkoda, że siostrze jego nie zdarza się dobra partia, a pora już i jej mieć własny kątek. A propos kątka. Ponieważ macie takie nadzieje czy przeczucia, że wkrótce zjawię się w waszym drogim gronie, chciejcie mi dać wyobrażenie o tym kątku, który przeznaczacie dla tyloletniego tułacza po cudzych kątach. Chciałbym zawczasu poznać się z nim i marzyć o przyjemnościach, jakie mnie czekają w jego zaciszu. Napiszcie mi więc, czy to jest kwadrat czy prostokąt, jaka jest długość, szerokość i wysokość. Czy będę miał okna na północ, jak przez 12 lat w Omsku i 4. już rok tu, w Niżnie Tagilsku? Czy będzie gdzie wygodnie postawić samowar? Gdyż nie wątpię, że nie odmówicie mi czasem zejść się do mnie na herbatę, jako do Azjanina, któremu ten napój stał się nieodbitą potrzebą. Na takie przyjęcia was kupiłem wczoraj 6 nowych łyżeczek srebrnych, a w drodze kupię w Niżnym Nowogrodzie albo w Moskwie najmniej pód poczciwej herbaty, bo jeżeli pijecie taką jak Paweł, to prędko bym się wyrzekł jej na zawsze i wolałbym wrócić do piwa ze śmietaną i grzankami, jak to bywało za czasów śpiącej Symonowej i cioci Hryniewieckiej, co na paznokciu dawała nam masło do chleba, za których duszę co dzień szle moje westchnienia do Boga. Kaszel mój powiększa się ciągle, a z nim ból piersi. Ale to nic. Przejdzie wszystko, byle kilka dni pogodniejszych, a mianowicie gdy dobra wiadomość elektryczną iskrą wstrząśnie cały mój organizm.

7 kwietnia 1856 roku, Niżnie, Tagilsk. Moi najdrożsi, miło mi uświadomić was, że 29 przeszłego miesiąca, w sam dzień rocznicy mojego 25-letniego rozstania z wami, otrzymałem najmocniejsze zapewnienie, że nie tylko pani Karamzinowa, ale i pan Demidow, chociaż przebywający za granicą, dokładają wszelkich starań, aby prośba mamy mogła otrzymać pomyślny skutek. Potwierdzenie tych zapewnień miałem razem z doszłą tu wiadomością o zawarciu pokoju. Tak więc możemy teraz niemal być pewni, że nareszcie życzenia nasze spełnione zostaną. To nagadamy się po tylu latach niewidzenia się. Panna Kasylda niech się nauczy jakiego marsza na mój wjazd w bramę Dziachelny i nie zapomnijcie uprosić Smotrytiela poczty w Kojdanowie, żeby mnie we 2 sekundy wyprawił do was. Wierzcie mi, moi najdrożsi, że jak jastrząb nad kurczętami, tak moja myśl ulata teraz w każdej chwili nad ową Dziachelną, gdziebym pragnął jak najprędzej spaść w wasze objęcia. Na wszelki wypadek, w pierwszym liście przyślijcie rejestrzyk sprawunków, które bym mógł dla was porobić po drodze w takich miastach jak Kazań, Niżny Nowgorod, Moskwa. Warunek tylko, żeby te sprawunki nie były co do objętości i ciężaru wielkiego kalibru, bo nie wiem jak i czy sam jeden lub z kim pojadę, notabene zawsze jeżeli pojadę, gdyż pomimo największych naszych nadziei trzeba także i niefortunny koniec przypuszczać ze względu niepewności, jaka towarzyszy wszystkim sprawom ludzkim na tym świecie.

1 maja 1856 roku, Niżnie Tagilsk. Moi najdrożsi, tak się poczty w tym czasie spóźniają, że dopiero przed tygodniem odebrałem posyłkę z koszulami. Koszule przyszły tak zmokłe gdzieś na wołdze lub kamie, że trzeba je było natychmiast suszyć i myć na łeb na szyję z obawy, aby nie straciły na swojej wartości. Szczęście, nic się im złego nie stało, co mię bardzo raduje, gdyż są wybornie uszyte i leżą na mnie jak wylane. Śpieszę więc jeszcze raz podziękować kochanej bratowej za jej pamięć, nim osobiście będę miał szczęście wyrazić moją wdzięczność i uścisnąć jej rączki. Ostatni wasz list, o ile mi przyniósł radość doniesieniem o zdrowiu mamy i was wszystkich, jak równie ufnością waszą w rychły mój powrót, o tyle serce moje przyjął niewymowną boleścią, gdy czuję ze słów brata, acz obwiniętych, jak to mówią, w bawełnę, iż jest coś, co zatruwa jego dotychczasowe szczęście i spokojność. Nie pozwalam sobie robić żadnych domysłów o przyczynie tej zmiany, bo te mogłyby być zupełnie fałszywe, ale jeżeli kiedy, to nigdy bardziej jak dzisiaj nie życzyłem sobie polecieć na skrzydłach w wasze objęcia, by obecnością moją, tyle wam pożądaną i nieograniczonym przywiązaniem moim dla was wszystkich, bez wyjątku, przyczynić się do wrócenia tego domowego szczęścia, które tyle lat było waszym udziałem. Pełen ufności w łasce Najwyższego, iż wkrótce może spełnią się wzajemne nasze życzenia, zaklinam was, moi najdrożsi, dokładajcie tymczasem wszelkich starań sami, by oddalać to wszystko, co może powiększać gorycze dzisiejszego waszego położenia. Szukajcie w tym celu pomocy w religii, co tak mocno wkorzeniona w sercach waszych. Zresztą, czyliż widok jeden dziatek, których niestety dwoje wam tylko zostało, nie powinien was natchnąć uczuciami zgody i świętą powinnością zachowania jej na zawsze? Przyznać się wam muszę, że od niejakiego czasu zdrowie moje nie w bardzo kwitnącym stanie, naturalnie, że inna temu przyczyna, jak ciągła zima, wiatry i słoty. Dotąd muszę jeszcze palić w piecu, a na pierwszy dzień Wielkanocy, jak na Boże Narodzenie, robiłem wizyty w szubie. Święta przepędziłem jak najsmutniej i oprócz pierwszego dnia nigdzie nie byłem, gdyż nawet z łaski niepogody nie mogłem zajrzeć do biblioteki, a sokołowscy na cały tydzień jeździli do Jekaterynburga, do rodziców narzeczonej doktora, którego ślub ma się odbyć 15 tego miesiąca, jeśli ksiądz przyjedzie na ten termin. Po powrocie jego musiałem postawić sobie ogromną wezykatorię na piersi, która wielką mi ulgę przyniosła, a że i z obserwacji doktora, a bardziej jeszcze i z mego własnego doświadczenia, nic tak nie przykłada się widocznie do sprawienia i powiększenia się moich cierpień, jak wychodzenie z domu na służbę, czas chłodny lub słotny, postanowiłem, dla ocalenia zdrowia droższego mi nad wszystko, prosić pana zarządzającego, by komu drugiemu poruczył dotychczasowe moje obowiązki, których nie byłbym w stanie spełniać dzisiaj z należytą i zwykłą mi akuratnością. Nie masz go w tym czasie w Tagilsku, ale jak tylko wróci z naszego portu na Czusowej, gdzie wyprawia karawan statków z kruszcami, natychmiast moje postanowienie przeprowadzam do skutku i zajmę się troskliwym pielęgnowaniem zdrowia, by w razie pomyślnej rezolucji najjaśniejszego monarchy mógł wrócić do was pokrzepiony na siłach i wesół jak bujający w powietrzu skowronek, którego jednak mówiąc między nami nie miałem przyjemności oglądać tej wiosny. Uwolnienie się moje od służby niech was bynajmniej nie rodzi niepokojności o moje utrzymanie się w Tagilsku. Dzięki Bogu to ostatnie zupełnie jest zabezpieczone. Mój własny fundusz i pomoc kochanego Gustawa aż nadto będą dostateczne do zaopatrzenia wszystkich moich potrzeb. Z tej strony niech więc was głowa nie boli, a błagajmy tylko o opatrzność, by nas wszystkich zachować raczyła w zdrowiu. Całuję nóżki mamy, ściskam brata, bratową, Kasylkę i Michasia. Uściśnijcie ode mnie Połońskich, kochający was stale, Adolf.

22 maja 1856 roku, Niżnie, Tagilsk. Moi najdrożsi, odebrałem wasze listy z 19 i 25 kwietnia. Z ostatniego dowiaduję się z najwyższą radością, że wiecie już o moim ułaskawieniu. List mój pisany 6 bieżącego miesiąca, którym wam donosiłem o pomyślnym skutku starań naszej opiekunki, musiał już dojść rąk waszych. Nie mogę jeszcze wiedzieć, kiedy wyjadę, bo dotąd władze tutejsze nie otrzymały urzędowego względem mnie rozporządzenia. Tymczasem spieszę zdawać bibliotekę i już jestem przy końcu tego kłopotu. Gotuję powóz, pakuję moje rzeczy i staram się o służącego na drogę, którego w każdym razie znajdę chyba tylko stąd do Moskwy.

2 czerwca 1856 roku, Niżnie Tagilsk. Moi najdrożsi, doczekałem się nareszcie urzędowego uwiadomienia o moim uwolnieniu, ale nie mam jeszcze paszportu. Około 1 sierpnia lub pierwszych dni jego będę miał szczęście przycisnąć was do mojego serca i wraz z wami podziękować Bogu. Pan Demidow w liście do tutejszego rządcy, pisanym z Wiednia 9 maja, kazał mi powinszować spełnienia się naszych życzeń, wyrazić jego serdeczne stąd ukontentowanie, ofiarować mi zapewne na koszt podróży 1000 rubli asygnacyjnych i oświadczyć w jego imieniu, że jeśli bym po zobaczeniu się z matką chciał wrócić do służby w Niźnie Tagilsku, będę przyjęty z wielkim zadowoleniem. Dzisiaj w długim i czułym liście wynurzyłem memu szlachetnemu dobroczyńcy całą wdzięczność za wszystkie jego dla mnie względy. Przepraszam przy tym, że mając od rodziny dostateczne środki do powrotu, pieniężnej ofiary przyjąć nie mogę, tym bardziej, iż miałbym sposobności odsłużyć się za nią, będąc słabym i starganym, pragnę na łonie rodziny resztę dni dokończyć. Dopisek. A zostawcie dla mnie choć jedną wiszenkę na drzewie, żebym miał przyjemność sam ją zerwać.

Sobota, 9-21 czerwca 1856 roku, Niżnie Tagilsk. Moi najdrożsi, jak na złość nie mogę stąd wyjechać, ale dziś, gdy wiem z pewnością, że pan gubernator będzie u nas w przyszłym tygodniu, nie masz, zdaje się, żadnej wątpliwości, że najdalej za dni 6 lub 7, otrzymawszy paszport, wyruszę z miejsca. Siedzę jak na szpilkach, ale za to jak siądę w tarantas, polecę dniem i nocą. Dotąd mieliśmy nieustanne zimna, śniegi i ulewy. Pierwszy raz wczoraj dzień prawdziwie ciepły i piękny. Po moim stąd wyjeździe napiszę do was pierwszą pocztą pan Wiszniewski, tutejszy aptekarz, gdyż Sokołowskiego tu nie będzie, którego dnia i o której godzinie opuściłem Tagilsk. List jego zapewne prędzej ode mnie stanie w Dziachylnie, gdyż ja będę musiał zatrzymywać się w miastach gubernialnych, a w Moskwie może przyjdzie i parę dni zabawić, nim znajdę towarzysza podróży do Mińska, bez którego byłbym narażony na wiele przykrości i okradanie w drodze. Do widzenia się wkrótce, moi najdrożsi.

do bratowej Eugenii, żony Eustachego. 17-29 lipca 1856 roku. Ów najukochańszy brat Adolf rzeczywiście po 25-letniej z górą wygnaniu wrócił na łono drogiej mu rodziny i w najautentyczniejszym oryginale znajduje się dzisiaj w Dziachylnie. Ale cóż z tego, kiedy niestety, zamiast radości i pociechy przyniósł z sobą smutek i niepokój. Krótkie nader były chwile naszego wspólnego szczęścia, gdyśmy po tak długim rozłączeniu we wzajemnych objęciach zapomnieli o przeszłości, albowiem nazajutrz trzeba było myśleć o tym, by zapobiec postępowi ważnej choroby, znanej w medycynie pod imieniem karies i którą obowiązany jestem surowemu klimatowi Uralu. Choroba ta objawiła się początkowo jeszcze w marcu, a w kwietniu zaczęła mnie już dręczyć do tego stopnia, że 14 maja, nie będąc w stanie spełniać moich obowiązków bibliotekarza i hortykulatora, zmuszony byłem prosić o uwolnienie mnie od nich. Dziwnym zrządzeniem losu, w kwadrans po podaniu prośby o dymisję, otrzymałem pierwszą wieść niepodlegającą żadnej wątpliwości moim szczęściu. Zdawało się, że wpływ jego będzie skuteczniejszy na polepszenie stanu zdrowia niż wszystkie rady miejscowej medycyny. Kilka dni wszakże choroba wzięła górę i musiałem dla ocalenia życia pozwolić na przepalenie kawałka piersi. Po tej operacji czas jakiś czułem się bardzo dobrze. Rana goiła się pomyślnie i z każdym dniem zmniejszała. Wtem nagle w sąsiedztwie jej zjawił się nowy pagórek ukrywający w sobie ból i z boku jego zaczęła sączyć się materia na niezagojoną ranę. Jasna rzecz była, że choroba egzystuje i że na długo się zanosi. Widząc więc, że mój wyjazd z Tagilska przeciągnąć się może, rozwiązałem węzeł gordyjski zagadki mego wyzdrowienia oddaniem się w boską opiekę i zdecydowaniem się opuścić jak najprędzej Tagilsk, zwłaszcza, że i sam doktor niewiele obiecał skutku ze swoich leków w takim klimacie i radziłbym puszczał się w drogę, twierdząc nie bez racji, że ruch, świeże powietrze, posuwanie się w coraz cieplejsze strony, a co najważniejsza nadzieja rychłego uściśnienia mamy i rodziny, wpływać będą na mnie i że dosięgnąwszy celu i życzeń, łatwiej będzie wziąć się do kuracji i oczekiwać od niej pożądanego rezultatu. Wyjechałem więc 17-29 czerwca i pomimo niewymownych cierpień, jakich doznałem w tak długiej podróży, Bóg mi pozwolił stanąć szczęśliwie na rodzinnym progu. Dziś jestem w ręku biegłego lekarza, który w roku przeszłym ocalił Januarego. Mam nadzieję, że przy pomocy Najwyższego i ja śmiercią swoją nie zasmucę kochanej rodziny. Doktor nasz wszakże nie obiecuje prędkiego wyzdrowienia, którego według jego opinii musi przeciągnąć się jeszcze najmniej 3 lub 4 miesiące. W oczekiwaniu tej szczęśliwej dla nas wszystkich chwili, z zupełną ufnością w opatrzność, która dotąd czuwała nade mną na wygnaniu i w podróży i ze spokojnością umysłu, jaką w każdej przeciwności powinien oznaczać się chrześcijanin, spełniam wszystkie przepisy doktora, jakkolwiek niektóre z nich nader są uciążliwe. Dałby Bóg, bym w następnym liście mógł ci, droga i zacna Eugenio, donieść coś bardziej pocieszającego o moim zdrowiu. A tymczasem, życząc wam wszystkim tak największego skarbu człowieka, uściskam cię po milion razy wraz z twoją córą, kochanymi braćmi i całą twoją rodziną. Wasz na wieki, Adolf.

List do bratowej Eugenii, który przed chwilą przeczytałam, Adolf Januszkiewicz napisał już z Dziachylny, 29 lipca 1856 roku. Dotarł tam 21 lipca, po 3 tygodniach podróży z Niźnego Tagilska. Został przywitany serdecznie przez rodzinę. Włościanie gromadnie przyszli powitać go chlebem i solą. Radość z powrotu została jednak przyćmiona chorobą i cierpieniami Adolfa, które mimo wszystkich zabiegów lekarskich zakończyły się jego śmiercią blisko rok później, 6 czerwca 1857 roku. Został pochowany następnego dnia na wiejskim cmentarzu w Dziachylnie. Na nagrobku został wyryty napis, którego autorem był Antoni Edward Odyniec. Adolf Januszkiewicz, urodzony 28 maja 1803 roku, zmarły 6 czerwca 1857 roku. Z ducha, serca i myśli, z cnót, ofiar i czynów, Bóg nie miał sług wierniejszych, kraj godniejszych synów, obywatel z wyznawcy niezachwianą siłą. Przechodniu, nie zań tylko nad jego mogiłą, lecz módl się i za siebie, by przezeń uprosić, tak żyć, wierzyć i kochać, tak cierpieć i znosić. Przyjaciel Adolfa Januszkiewicza, Gustaw Zieliński, pięknie o nim napisał: rzadko może zdarzy się spotkać drugiego człowieka, w którym by obok powierzchowności w całym znaczeniu pięknej tyle się jednocześnie moralnych przymiotów łączyło. Czysta wiara, miłość rodzinnej ziemi, co ma znaczyć patriotyzm, wielostronnie ukształcony umysł, hart duszy, szlachetny i prawy charakter, na który nawet zawiść targnąć się nie śmiała, niezmordowana pracowitość, ścisłość w wypełnianiu każdego przyjętego obowiązku, a obok tego swobodny humor, porywy poetyczne i ta łatwość pożycia, które mimowolnie wszystkich serca ku niemu garnęła. Liczne te i wielkie przymioty w tak doskonałej harmonii łączyły się w osobie zgasłego Adolfa, że stanowiły jakąś wzniosłą i odrębną postać na tle dzisiejszego społeczeństwa. Tak zakończyła się smutna historia życia tego niezwykłego człowieka.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

жер береткен. Ағайын шамалы дауыстарыңыз, дауыстарыңыз.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 1球目高田高田高田高田ラフメント
1: Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

0: 平君莫话，封侯事，一将功成万骨枯。
1: 一双手曾勾勾扳机，坚固城墙已成废墟，黑暗漫长，多少颤栗，何时才能盼来晨曦？

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.

美国总。Are you ready? 兄弟们。

Sesler.

Yeah.

Radio Dimash, jedyne takie radio na świecie. 24 godziny na dobę, niesamowita muzyka i fascynujące rozmowy z ciekawymi ludźmi. Radio Dimash.